0: Atlantic Joe, na to 103, pory pociąg delta Ciu.
1: Jestem
0: przytrzymany, pan Charlie, to nie jest delta Ciu. Pory Ciu, Atlantic Joe, na to 103.